0: Rádiom Szárenci. Rádiom Szárenci. Yizume Hlubo.
1: Uhlele noThandeka, isitimela sothando.
0: 9 to 12 ebusuku.